słabym, bo życiamy tak. Widzi idiot, tylko dusza wzlataje na ciebie. Mój, jak ty tam, skoro pobaczymy z tym boją FaceTime.